Tak długo szukać i tak dziwnie nagle znaleźć się, choć tak co wiosnę jest to jednak cud. Noc całą biały diabeł na kieliszka tańczy dnie, w dzień czekasz u starego parku.

Niech brzękną szkła. Przed nami naród odkrywa głowy. Inżynierowie z Petrobudowy, kładziemy lachę. Niech brzękną szkła.

czarne słońca, gasną, wschodzi czarny now. Spieszmy się nim, czarny dzień powróci znów. Twoje ciało złote zwija się jak dym, drga i złotym potem płynie, a ja w nim w czerni tonąc piję złoto z twoich ust. Tak jak tamtej wiosny sok z rozdartych brzus, ale wciąż dokoła pełznie tamten świat mych toporów krwawych, twoich barwnych szmat. Wciąż ciaśniej

praktyka i w ogóle wszystko, co nam przeszkadza, spokojnie leżeć na słońcu, trzymając ręce na piersiach panienek i patrzeć na chmury typu kumulus w kolorze białym. Natomiast niebo jest przy tym niebieskie.

zanucić ci mój śpiew. Cóż, kiedy leżysz na dwóch panach, a między nami krami zlew. Któż umie, tak jak Polak mówiąc, milczy.